0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: To Rimpex, tań weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Mary, That's the way my heart goes. No chyba, że wolicie tytuł Dandy Randy Ram Dam Dam Day. To oczywiście takie hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A co jeszcze przed nami? No, pogramy sobie w rytm bałkanicy. Jeżeli potrzebujecie muzycznej dawki energii, to spokojnie, już nadciąga.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: O reklamie.
10: Sobota w Toruniu, na razie od samego rana nie aż tak gorąca jak ostatnio. Około 14-15 stopni na termometrach, a spodziewać możemy się nieco więcej w ciągu dnia, do 22 maksymalnie. Do tego umiarkowane zachmurzenie i nieco więcej słońca, prawdopodobnie po południu.
11: To jest Radio Gra.

0: kolejny łyk kawy za mną, a jestem ciekawa, jaką kawę wy wybieracie w takie letnie poranki. Czy jest to nadal ciepła filiżanka ciemnej, czarnej kawy, czy może na przykład espresso tonik? Ja nie ukrywam, bardzo latem lubię te wariacje z lodem i napojami, także polecam od siebie. Można także zaryzykować, dodając espresso do soku pomarańczowego. Tak do śniadania. A już za chwilę do śniadania, także kolejne wiadomości na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
8: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
9: Nie zgadzam się.
8: Słucham?
9: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
8: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
9: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
12: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
0: Mamy sobotę, 8 dzień sierpnia w kalendarzu i godzinę 9 na zegarach. Czas na raport w Radiu Gra.
17: 4 miesiące bez wody to rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. W kwietniu wodociągi zostały skażone trudnym do wyeliminowania pestycydem. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli, ani nawet do mycia naczyń. Mieszkańcy mówią, że mają już dość.
18: Jak żyję sobie wodę w takie duże dwie butelki pięciolitrowe i na przykład idę pod prysznic, polewam się tym, myję się i później się spłukuję. Wiadomo, że przy na przykład myciu głowy, no to już ktoś musi pomóc.
19: XXI wiek trochę brzmi jak średniowiecze.
18: No tak, dokładnie. Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. Proszę spojrzeć na to, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci małe. Ile jest tego prania, ile jest tego wszystkiego, nie?
20: Franie ściągnąłem starą, dobrze, że jeszcze miałem z góry. To normalnie tak kiedyś było, nie? Do prani ciepłej wody zagrzać, pranie zrobić i...
19: To sporo fatygi.
20: No, fatygi bardzo. No mówię, ja tak się czułem, jakbyśmy wracali, byśmy się cofali w czasie, nie?
17: Jak ustaliła reporterka Martyna Czerwińska, parametry wody są coraz lepsze, ale trzeba zainstalować jeszcze antyskażenia. Nowe zawory, filtry i wciąż płukać wodociągi. Kolejne badania wody w przyszłym tygodniu. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadziło wczoraj im przez cały dzień dodatkowe kontrole prędkości. Była to część europejskiej akcji Speed. W Warszawie przy ulicy Połowieckiej policjanci wystawiali średnio 5 mandatów na godzinę.
13: Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych. I tak kierowcy jednak nie stosują się do tych przepisów ruchu drogowego.
16: Ci kierowcy mocno przekroczyli dozwoloną prędkość?
13: Nieznacznie, aczkolwiek reagujemy na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym.
16: Tutaj powodem nie była prędkość, tak?
21: Nie było.
16: Tylko światła, któryś świateł zabrakło, tak?
21: Mijania.
16: I co w takiej sytuacji?
21: W tej sytuacji pan przyjmuje mandat w wysokości 100 zł, 2 punkty karne.
16: Może kierowca jechać dalej?
21: Dokładnie. Oczywiście może jechać dalej po włączeniu świateł.
0: Sobota do południa w Toruniu zapowiada się dość pochmurno i nieco chłodniej niż to było w tygodniu. 13, 14, 15 stopni. Tak w tym momencie na termometrach wygląda sytuacja. Maksymalnie do 22 w ciągu dnia, a do tego drobne zachmurzenie i najwięcej słońca po południu. Na razie też dobre wieści na weekend są takie, że nie powinno padać. Halo, halo, nie śpimy, a zwiedzamy i bawimy się, w końcu sobota przed nami. Piękny dzień, piękny weekend w Toruniu, no i również sporo kawałków, które dodadzą wam energii jeszcze przed południem. Już za chwilę David Guetta, Run, Run, River, a ja nazywam się Oliwia Ciszewska i będę z wami jeszcze do południa witać ten piękny dzień w Toruniu.

0: Dobrego grania nigdy dość. Już tylko 4 tygodnie pozostały nam do festiwalu Nada w Toruniu. Będziemy tam również i my, ale zanim pojawimy się z naszą strefą Radia Gra, to także sprawdzimy, kto jeszcze pojawi się na nadowej scenie. To jak zawsze u nas w sobotę. Słuchamy uważnie.
1: We wrześniu na festiwalu Nada spotkają się 2 artystyczne historie, które łączy imię Kasia. Pierwsza z nich to Kasia Sienkiewicz, czyli jedna, druga duetu Kwiat Jabłoni. A Kasia w tym roku rozpoczęła swoją solową karierę. Poznaliśmy do tej pory 2 pierwsze single z debiutanckiego projektu Kasi. Koncert festiwalowy to na pewno będzie koncert przedpremierowy. A dużo, dużo materiału, które jeszcze nie ujrzało światła dziennego i myślę, że to będzie na pewno nie lada gratka dla fanów projektu Kwiat Jabłoni, ale również po prostu wokalu i osoby Kasi Sienkiewicz. Druga historia to oczywiście Kasia Lins i jej płyta Obywatelka KL, bardzo doceniona płyta, nagrodzona Fryderykami. Płyta, na której Kasia Lins na warsztaty bierze piosenki napisane przez Grzegorza Ciechowskiego. Robi to w bardzo autorski, w bardzo wyrafinowany sposób, bardzo kreatywny. Myślę, że jeżeli chodzi o tutaj toruńską publikę, to jest to świetny grunt do zaprezentowania tego materiału właśnie w festiwalowej odsłonie. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na występy Kasi Sienkiewicz i Kasi Lins 4 i 5 września na festiwalu Nada.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji.

0: Co za weekend?
1: Jak w każdą sobotę na antenie Radia Gra odliczamy do kolejnej edycji festiwalu Nada, ale klimaty związane z tym festiwalem już dzisiaj od 11 do 15 w parku przy Marii Konopnickiej 4. Nada w parku to nie tylko fajna muzyka, chilloutowy klimat, ale także akcja zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierzaków w naszym mieście. W programie chilloutu pod chmurką

0: już chyba posprzątane na weekend, co? Na błyski Dawid podsiadło. Od tygodnia w kinach rządzi nowy Spider-Man. Czy ktoś odważy się z nim powalczyć? Tak, jest taki film, jest taka ekipa. Psi Patrol, nowa kreskówka Psi Patrol i dinozaury i więcej chyba mówić nie trzeba. Wszyscy rodzice z małymi dziećmi już na pewno o tej produkcji wiedzą. Jest od wczoraj na ekranach naszych kin, a coś dla dorosłych? Kandydaci śmierci. Przyjaciele od lat spotykają się, żeby kręcić amatorskie horrory, a wspólne wyjazdy stają się dla nich opowieścią o dorastaniu, przyjaźni i życiowych zmianach. Polska produkcja i jeszcze jeden nowy film Ice Cream Man. Jesteśmy w idyllicznym miasteczku, które pogrąża się w chaosie, gdy sprzedawca lodów zaczyna serwować dzieciom słodkie przysmaki o przerażających skutkach, bo to horror. Oprócz Psiego Patrolu inne premiery tego tygodnia nie mają potencjału na hit i na pewno przegrają ze Spider-Manem.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Sara Larsson nieco ponad miesiąc temu dała świetny show podczas Openera. A dzisiaj u nas w Radiu gra hity pełne słońca, za moment Shakira, ale najpierw raport o 15.
1: Radio gra hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox,
11: tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Gra, mamy 15 w sobotę 8 dnia sierpnia. Teraz najnowsze wiadomości z Polski i ze świata, teraz raport.
15: Policjanci kilkukrotnie próbowali usunąć z drogi do Morskiego Oka protestujących aktywistów. Obrońcy zwierząt, przypomnę, domagają się zakazania przewozu turystów wozami konnymi.
16: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi.
17: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczyny, czy nie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą. Yo!
18: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to w jakąś po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, próba na pewno prowokacji.
15: Z protestującymi i turystami rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki. Katarzyna Niewiadoma Fini, liderką kobiecego Tour de France przed dwoma ostatnimi etapami wyścigu. Wczorajszy królewski odcinek z podjazdem pod słynną Górę Wiatrów należał do Polki, co przypomni teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
19: Na mecie na Mont Ventoux zwyciężczynię wielkiej pętli sprzed 2 lat witały setki fanów. Padła na nią sama, bo na dole 8 kilometrów wcześniej zdecydowała się na atak i odstawiła dwie wielkie rywalki, Follering i Reusser.
20: I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marne zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
19: Mówiła w Eurosporcie Niewiadoma, która dziś na płaskim etapie do Nicei będzie bronić zaledwie 15 sekund przewagi nad Holenderką i prawie 40 nad Szwajcarką. Przed 14 kolarki ruszą na trasę. Godzinę wcześniej na Podhalu startuje królewski etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Gwarantowane emocje i utrudnienia dla kierowców na Podhalu. Koszulki lidera będzie bronił Holender Bart Lemmen.
0: 0808. Taki mamy dzisiaj dzień, 8 sierpnia. Dzisiaj imieniny obchodzą Emilian i Miron. Wszystkiego dobrego.

0: Prawdziwe instrumenty, prawdziwa muzyka. Smith & Tell, Forgive Me Friend w Radiu Gra. Ależ to jest dobry tydzień dla fanów seriali. Mnóstwo świetnych nowości i kontynuacji. To zacznijmy od tych drugich. Lioness trafił do Sky Showtime z trzecim sezonem. Dziewczyny w mundurach, Zoe Saldana w roli głównej, a tym razem akcja toczy się blisko nas, bo w Ukrainie. Inna głośna rzecz. 1670 ma już trzeci sezon od 5 sierpnia dostępny na Netflixie. Oczywiście Bartłomiej Topa jako Jan Paweł. Piłkarska historia Ted Lasso, czwarty sezon na Apple TV. No i w końcu doczekaliśmy się drugiego sezonu 100 lat samotności według Gabriela Garcia Marqueza. Nareszcie trafił do Netflixa po chyba 2 latach oczekiwań. Dostajemy prawie cały sezon z wyjątkiem ostatniego. Ostatni 8 odcinek pojawi się 26 sierpnia.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
5: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Fajnie, że to sobotnie popołudnie spędzacie razem z nami. Hity pełne słońca w Radiu Gra przez całą dobę, przez całe lato. Teraz Alex Warren i Passenger.

0: Goodbye. Tak to kiedyś było w oryginalnej wersji, a to odświeżona wersja tego przeboju. Mayo Mai, Criss Cross Amsterdam. Sprawdźmy teraz, co dzisiaj w telewizji, w ogólnodostępnych kanałach. Wieczorem są niezłe filmy, między innymi Władza. Mark Wahlberg i Russell Crowe to męska strona obsady, po tej żeńskiej Catherine Zeta-Jones. To film Władza. Jeszcze jeden dobry film Quentin Tarantino i jego Jackie Brown. Stewardesa, która przemyca z Meksyku pieniądze dla handlarza bronią Robiego. Po wpadce pracuje dla gangstera, ale też dla policji. W obsadzie Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro i Bridget Fonda. No i jeszcze coś do śmiechu. Dzisiaj w kabarecie na żywo pojawi się chyba Czesław.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
3: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty.

0: okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Carly Rae Jepsen, hity pełne słońca 8 sierpnia, 0808, jak czytam, to nie tylko data w kalendarzu, to dzień, w którym według numerologów i astrologów otwiera się tak zwana brama lwa, czyli portal obfitości i szczęścia. No to korzystajmy z tego przez resztę dnia. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj i zapraszam w poniedziałek po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
11: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Ma!